je tatko. Słyszę wujczu i na kratko Karapol scenarii pisał, z kojego siaka się orisał.